0: A mój z mój sa tež nowaj narodziwoj z Matijom Čiswokom. Potem za je Matij nam Renčikovi zvaru. Dobar ranje ti.
1: Dobar ranko vam. Haj, v hučnej rubrice Crescendo ta vjenuje sa Simon Hejduš kandidom Serbski noce v Smohčicach, kjež vas však konstidženja v Kubvanišću Svjato Bena očakuje. Wyższa szula we slepom, to je jedna ze szulowy, kotrejsz so z masivnym upadom szulskich hodzin objedża. Kak spyta to tam kompenzować, to je nam szulski nauda Jan Reo powiedał. A ze slepoho podamy so też do Buszic. Buszczanska woniła Wobora, ta woswyci swój stop ostaty jubilej. Beno Wielk je Woboru wopytał, a wam troszkę więcej pon woni powieda.
0: Derem da niktko najuhaszynski nadbierz jest ponapu, nic ponapu, po. Bitte, ich da brauche ich jetzt selbst geräuschlos.

Nie, wot nowa. Nie započnjemy, czesać po pećich, szako hižo je. Poladamy pak na hudbu. To je Michaela Metzroa, kišen dom zaspiła. Potom tiž je podla Sofia. A Andrea Špitnakova z Romady z Krakowice. Jedna czy mięczyno popieczyć, witajcie, dobre ranie, Michaela Melcruła, nie boję sos Boża.

0: Widom je wielek na 6. Serbski ludoensemble przeproszuje hižo niekotre lata na wosebite wieczory, a to na wieczornej koncertaj do Smochczanskeho kubłaniścia. Lica z tej to serbskiej nocy. Szyman Hiduszka je na jednej ze słonych próbów pobył, a za nas raz do programa posłuchał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Za profesjonalne dziwadło, kiż so prawidłownie ze serbskiej kulturu na szelakore właśnie zabiera, jedrze ciężko program na noi stajć, kiż serbską kulturu niekakwe jej całej szerokości odwyższuje. Ansambloce pak su so za puć rozsudzili, kiż posłużuje so całeje palety serbskie klasiskie hućby, a su tak pisany program z przygotowali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večor napšikvat znate ludove spevy, kiž so ve bole neznati interpretaciji predstaja. Ale tiž cele klasisce zanesene ludove vašnja.

0: W takim programie nie smědža tež dudy pobrachować. Tute so na jednym boku bole folkloristisce zasadža. Na drugim boku pak do nowego obdziewania starych serbskich piesni integruja. Orchester je też raz cele sam, bez kora albo rewariu słyszeć. Dyż zaniesu na przykład kompozicje Jana Raupa albo Dietara Nowki, kiż było sobie w koczebuskim regionie aktywne. A drudy je wiso ta albo tamna modernisza przekwapienka. Program je po takim zaušechkiš, chcedža se klasiske zynki našich širokich hučnych staviznu odkryć, a snano tu abo tamnu znatu melodiju słyšeć. Zvonka teje hučby, kiš vulki džel z nas hewak svucha.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

Što bychmy my byli wjez wohoňowych wobornikow a wobornicow, najto sme miny nechtniach tež. Zaso widzeli, gdyż oso šudže pali wokonc tydźenja, no to zmiemy tež jubilej svědčić 150. jubilej Bóščanskeje wohoňoweje wobora. Ale za tydźen chcedźa tež svědčić, a to w čornym komcu, a tam hotuja so na 5 a 90. jubilej tamnišeje wohoňoweje wobory. No ja, gdyż chcedźe so tam tež hižo nastajć na to na wielkie svědčenje, to môžeće si hižo do protečki zapisać, zo zmija tam tež wustajencu historijskich špriców tak mienowanu, potom zmija tam tež wubiedżowania do południa, a tež ze schudźbu od čilny derie mieče je postarane, bo takim jest tež to hudne zapisać. Za tydzień w czornym kumcu tež tam wohoňowa wobora svědčí jubilej.

0: być mięczyno do na poszestrzecie. No, niko troszkuli skorzy, zo ma czerze ze swoim trzewom, zo tam boga a stoka, a tak prawie nie wiesz, co zapoczynć, a tyż wo sobie nic, co prawie jeść. To doporucza fachowcy jeść na przykład kisy kał. Takie fermentirowane pojedzie soderie do trzewa hocza, tam maja niko troszkuli probiotiske maczyzny, kotryż so potom rozprzestrywaja we trzewem, a tak tyż hoja. Tak so nie trzeba czy so biedzić z niekotrym szkuli borganiom a stoganiom. A z toho wukadzam, szako my, serbski lud, tyż rady sami kisykał dziewamy, co my najskiery nie mamy so z takimi starostrzymi tak jara biedzić. Cztery mięciny do napuszestrzy się.
1: Znaju hojczku, kisa smije, cewu noca, cewy dzień. Pasmiak na jej łupce je,

Taka hudba, kotruž tež zawěše na karuselach. Od dźensnišho słyšiće tam na Kaminskej bošči. No i totla dowiemy się tam raz wuliečeć na nepožišo potom sredu, gdyż zmija kvůčahy. Wulki bohonio stroj. Abo wy dojdziecie sobie siedzieńca do Niesvačidva, tam siedzieńca proszeni, przetoż wotmeje so tam lituši smoleriowy dżin. Što so za tym koła pod hesłom Niesvačidvo a serbska literatura chcedža was jako hosči tam Niesvačidvo z wami wotkryć wszitkimi zajmcami. Wy zetkacie so powodniu cioch w Niesvačidle przy busowym zastaniščču Wiesna Korčma, to je niedomblisko Kirchowa, a potom dže tyž do Rodového parka a wokoło na wieczora pieczyć, bądźże potom zromadnie na biesadu, a tyż kiedzi do knistwowego hostczyńca. Jutze su power Serbia proszeni do Nuknicy. Przyzecze hiszcze swój młodzieński klub, abo tyż przeczeski crew, abo tyż kolegiowy crew przez Instagram pola serbsko-młodzieńskiego towarstwa Pauk. Pečo mili, tam w jednym mustwie być, po południu na pociach so wubiczowanie zahi, potem je potom after show party przy kocińskim, kopszyńskim rodziszczu, to szczytisz utrobnie witanie. Aż toś chce so ze serbskim ewangelskim towarstwem, a macie je cwójbu na serbski dzień, swiedzień a puczowanie podać, zcze jutrze witani. Zatkanie je po szypołniu 2 maj na jawokiec maciec dworie w Rubeczycach.

Cwilki nasz jest się. Autowy dom na luterowej horce we Kamieńcu leży kietro idylisk skowane we małym lesku tam na kromie miasta. Dys a dys, co tam samo liszka, albo też sorna zabudzi a czera, je tam beno szuta ze słuchomobilą pobył, a jednaczel Tobias Lećbo je jeho do modernego zawoda witał, bo zmienie je nan Achim. Zawod do GmbH przetworił. Jeden ze sprzystajenych je też sam Filip Pech, pokazał, pod kotrymi wiestotnymi naprawami są na elektroautach, na przykład dziwa. Przy inspicirowaniu nosy w osobite szkitne rugajce samo. Przedpisy w osobie sztosz wiestotu wokoło i auto nastupa są wysokie, a też na e-kolesa suso w Kamieńcu specjalizowali elektromobilita je dzień, a w oblubowanisza a ludzio dziwaja na strubotu a pohyb. W obrazy a widia wopyta we autowym zawodzie, gdyż je w serbskich rukach namakaczy na naszej app MDA Serbia, a też we naszych socjalnych syczach. Dwie mięczenie podsybitelki nasze jest dzielne.

Prošu, wodaj mi Anna Maria Brečnetec zpiwa a to praj, dokaj wiedzie nasz puć, Ištvan Kobela a Andreas Wikinčeho wierzk je? Čeho wierzk je z wami dżens rano stawać. Was przewodzieć do rania 6 minut po 6. To je Alvaro Soler.

0: Do začmińczyno po šestřich, šuske leto je so započało, a boni Elana su wučerjo a šulerjo. Dola, dokelž je přemało wučerjo, so po všem kraju hodžiny masivnje skruča. Krajny zarjec za šulu a kubanje spyta, tak menowane minusowe hodžiny po takim wupade nikak spravnje rozdzielić. Přereznje so w hornje wužice ci abo 4 hodžiny, abo samo 5 hodžinu tydženzce za kóždu rjadunju na planie šmurnu. Starši rozprawiachu i žoloni, zo nekotre rjadunje cywe předměty přes měsace zcywaliace nimaja. Hudžbu abo informatiku tež na serbskich šulach. A hač runješ by vyša šula ve slepom dotal jedna ze svúzačů ze 100-procentovským zaručenjom wučby v novom šulským liče dojnt tamnych šulov džela. Kak tomu a kak na to reaguja je šulský návoda Jan Reho. Nam povedal Monika Gerdesova. Rozprawia.
1: Komuż so dere wiedzie, ma dzielić. Ze slepoho bu jedna wuczoka przesadzena na szulu, kotry so wele hubieńczo wiedzie. Dalsza kolegina dzie na wumink. A lieca maja dwie riaduni wiatce, doke su piatym a dziejatym letniku ci paralelki wutworili. To dla fachowu wuczbu mnoich przedmietach jenoś pół leta wuczuja, abo jednotliwych padach cele wupadnecz dadża. To pisa Jan Reho w starszyskim liście.
2: Ten hodzinski plan smymy iżo na końcu zajszłego szóstego leta otwarili, a są tam radone, kotrzeż maja jenoż od prynie do 5 hodziny uczbu, a to przez cały tydzień. Tam nie są jeszcze wupady sobie zaliczone, ale to już nastąpa te odkadne radone, dziesiątki, a też dziewiątka, ona szula, tam je to szło poriadne zawieszczone.
1: Reho na to skejčpnja, zo da byli šulerjo kóždu šansu wužić cenzuru dostać, šak nemoža při pouletnem wuwučovanju nešto na pozdziš osunić. Rozhorjene džet slepjanského šulerja je rozvosej list pisał, zo ma slepo za přikvat za dramatiske położenje zakskich šulov na kraju. A zo wupade hodžinu šulski šedny džet nutka masivnje počežuja. Na šuli spytaja wurunacz, a skicza pomoc za samostatne wuknienie.
2: My mamy lica za so takie wiecze zryczyne z digitalnej online platformu, która poskici spichowanską uczbu. Tam smiedza so nasi szulory przyzywić, a potem kiedy jeden so spichować dać w najszelakorysich przedmiotach. Je to tak, że dostanę na szulę jeden dobropis, na przykład 5 godzin za matematyku albo 5 godzin za niemczynu. Może so potem na tutaj platformie tam przyzywić, a prajeć, ja bo so chcę radę spichować dać. Mamy nie tylko matematycy na przykład, nie tylko tu na ten temat, a ja mam tam cieże. Potem dojedna so on ze tym uczorom na szelaka terminy, które nie leża w uczynym czasu, a może praktycznie ze z nim doma wuknąć, albo też we szuli, kiedy szun to radice.
1: Nawoda Jan Reho je z tamnymi pedagogami też kreatywne idee pytał, jak ze szuleremi hodziny bez wuczerju przepryczyć, co potem zmysła pełnego czynić.
2: A my będziemy lecać w naszym zastępnym planie spytać hodziny pojiba, zatwarzyć, to ryka na szulski socjalny działacza, nasza szulska asystentka, albo też ja, albo studentka. Bo będziemy ze tymi szulorami cały jedno raz puczować do przyrody, albo do osy. Co nadziejamy, że my tam potem ze tymi szulorami cały inak do rozmowy przyjdziemy. A ten szulski klima, który się poprawimy cały dobrze, też jeszcze przez te kibice polepszymy.
1: Mimo toho starších přeprošuja se svojskými nametami k celodňovským poskytkám přinošovač. Haj, vyša šula slepo nemsko-serbským šulským komplexu so pracuje. Za holce a hulcov to najlepše zvúžadovacie situácie zčinič. Ale trajne še tute rozrysania nemili vostač. Šula treba vúčeriu.
0: Situácia na slepenský šuli a prašenie kak abo kak przeciwo tomu zadziewać w upadej szulskiej wuczby, o tym je Monika Gerdesowa rozprawiała. Biedlk na sedomie.

0: Wosaće, to jest moja kubaska. A by to tola pčółka? Što da nitko?
1: Trichi, podobnie jesteś, ale pčółku spoznajesz na brunkojtej barbie, a skierje kulowatej formie. Pčółki zeżywia so od pruszka k cieniu, a jeli tola raz kaunu, zemrija. Wosy są skierje podołajte, żeru też insekty a słodkoście, a może bez problema wiacore razy kaunuć.
0: Dale tu na kubasce jest żółta czona. A skierje podołajte. Potekam jedna wosa.
1: Ja mam też, że napadnęło, że są wosy nydom tu, co jedne hać masz lotruce, jabłko albo pomfrytki. Hać zimne, czopwe, słodkie albo selene, one twórcze są nuc a chce dżar też nieco mieć.
0: Na czym da zależy, że są wosy lice, wosy biewodne?
1: Wina na tym je wiedro. Suchota a horcota minienych tydzieniu je k tomu wiedwa, zo kwitki a rostliny nie są lecz o tak dery przetrali. Mienie k cieniu, mienie nektara, a z tym pizzu za wosy. Potekim sedza na naszym lodzie.
0: A czego dla tyś na naszej kobosce, kotrasz słodka nie je?
1: Poprawom woja wosy mniejsze insekty, na przykład kuntwory. Tola też tych je lica suchoty dla mało. Tak wozmu im potom naszą kobasku.
0: Rady je przyjrzy nie mam. Jak se prawe zadeżu, to nie by se wosa zamazała.
1: Na żaden pad plac nic. Wosy mają so szkitać, a są ważne za przyrodu. Nic kież dziwia łastyczka wokoło so placać. Potom czuje so worożena a kaunie. Nic na nią duć. Przy wydychaniu nastanie wulikowy dioksyd. Tun skutkuje na wosu kajś alarm. A potom... Ała! Stoisz na krótku kwilu pomaje, gdyż ją z wodu napryskacze. Albo używacze wujn citruny, albo też naliku. To wosy czuć nie może. A najważniejsze na końcu, pretacz łąka z blesze, albo nopaszkę pijecze, poladajcie stajnie najpierw, a się co wosa zabudziła.
0: Wiele picie ważne. Wosy biedysz szpotujesz. Z nowej koparskiej sezonu. Zabiera so jutro rano na podrzeczyś.
2: Dunda! Dunda!

0: 4 minuty do napołu 7.
1: Policja z G.
2: Včera rano sme vam ve wobchadnych pokiwach o tym powiedali, zo je puć mies Nuknicu alejnom zašlahane. Tam je včera rano bus do rebe zaju. Kajše zdjeli policija bie bota na puću a šofer zubi kontrolu. Nichtu pak so nezrani a bus dobiachu fachuce z rebe vučanč. W Budyżynie są paduszy w nocy na sredu spytali so do dołowego mobila zadobyć, to pak so im nie poradzi, przyjuszym na parachu szkodu 12 tysac euro. W małym Wielkowie są so paduszy do parkowaca auta na wojewódzkiej drodze zadobyli z auta pokradnych 100 euro, potem spytachu nie znaczy so do imbysa zadobyć, to pak so im nie poradzi, szkoda tam pak uczynia 500 euro.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Wokleczanski wjesnanosta Klemens Poldrak je na čarošim posedźenju tamniše gmejnske rade wozewił, zo su silne dešće w juliju na twarnišću šule wulke škode zawinili. Pinca bu přepłowejna, a wosebje na typenu nasta wulka škoda. Dokelž nije tute hišće přizamknjene, njeođi so one za sušenje wužiwač. Trochowana škoda přez wodu učini njeđe 350 tisac euro. Njetko čaka gmejna na posudke zawestčanje. Pjušim pak planowane dźěła dale bež a čera se nadawki za dalše twarske naprawy přepodachu. Za dzieci, kotre špundu klitu do zakładnije šule, su so strudniske přepytowania zahajili. O tym informuje strudniski zarad budeského okreza. Mnozy starši su k tomu pismu dostali z prostwu termin online knihovač. Možnosć, zoby serbsce rečaca lekarka předšulske dzieci přepytowała, nie wobste, kajš okres na naprašovanie zdzieli. Tež serbskorečnu asistencnu pomocnicu za rečnu podpěru nimaja. Wokres może się pod lepszym wypisaniu krótkodobnie na zonitu lekarku za strudniske przepytowania przystać, z tym je zakonce przedpisane, a darmotne szulskie przyjmanskie przepytowanie zaruczyne, rzeka ze stron zarada. Ludowe nakładnictwo Domowina przewiedzie też lica zasa swój projekt Nasza Serbska Knia. Po niedkiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulą ma we przychodnich miesacach knia z 9. majlitnikomaj serbsko gimnazja Budyszin nastać. Kajż LND z Dżili, Holce a Holce Tunras pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literaturu wuspytaja. Mimo to przewodzuje proces nastacza knii przez nadziewanie ilustracji, a uotowanie hacz keciszcie. Dżęca dopłynia so kooperacyjski projekt mies LND a gimnazjum we auli Kubwaniszcza w Budyszinie Zahaji, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za dojezdżowariu mies Drježdżanami Lipskom a Wužicu so od klituša regionalny wopkat polepši. Tak mienowana elektrosyč Hornje Wobjo so od decembra od DB Regio wopospodaria. Zrečenje předwidzi, zo mies drüm za zwiski z Drježdżan do Wojorec a Kočebusa wieče čaji jezdža. Na silnje wužiwanie čarje mies Drježdżanami a Lipskom maja přichodnje dwuposkoduje čaji z wiace miestnami jezdžič, zmeja tež přinatny wagon za kolesowariu, kajž DB Regio zdžili. Za turnier w mnohostronskim Michaniu z początku septembra w Horkach jest so telko jicharjuk a koniu przyzywiło, kajż iżo doła wiace nic. Kajż zdzieli przedsytka koniaca doostwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa, chce w prówaniu klasy L niemale cice czy sportu co startować. Je to runaczasne hodnoczenie za sakskie mistrzostwa młodych jicharjów u 21. Wo titul wojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zweselace je tež, tak rika z towarstwa, zo jest o tojšto jechario ze susonnych towarstwu. Skulowa, nesvačidwa, kamenca a počnice przyzywiło. Doromade liči zaradła ze wiacač 400 startami. A to one bychu, naše powieście, ki su se do cíla dobieżeli, namakać je dale na internetuje strone, a w našim damonni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Słońce te są renie na nas tu smiewa w Budyszinie. Uladamy jasne niebio. Najpierw raz tak wostanie tuż to słońca, hakle takie odszipunia, so też mrocz lepszy druża. Potem może so też podeszczować samo niewytra. Są możne. Dżęca przy maksymalnie 26 stopniach.
2: Matija, dym se na pomo w obrocicu, może tam też wonladać tak renie. Kajś ty iżo doskadza, co so słończka smiesz a ladasz. Keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami, tam je so rúne nezbožo stavo, tam sú ešte hačenia k tomu, so přidružili potom tam nádro ze keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny po naposledných.

So przeproszuje Serbski Ewangelski Towarstwo a Maciejec Wójba wszystkich Serbów na wosobite litne puczowanie a serbski swiedzień. Potem sym wam hiżo przed hodziną powiedała, ale na co smyczy so tam scywa potem też wieselić, gdyż so dwiemaj po przypódniu dwiemaj tam na jałokec Maciejec Statoku we Rubiecicach zetkacze. Najprede trebacze samo sobie też prawu adresu, to je Cichoreczanska droha čisvo 60, vorajče 16, potom dobiče to do vašeho navija zapodač. Tam chceča potom započeć ze spučovanjom. Ze spučovanjom je start, potem je tež kofi. Přizamknie so v 17 hodinach serbska ekumenijska nutanosć z dekanom Vitom Ščapanom a superintendentom serbskim Kristofom Romelom z hodžija. A po příšení stvučce poladame na dalše pokyby do konca týdženja a džensnýšeho dňa. Tož to so šak.

Znajo Rjane Blenč, katun w rěčnej humnosći serbskeho rozhłosa Danila Hazec spěwa. Nocne hauro, nowa doba ze Smiliny Wočarec, aż tu jeszcze spěwa Julia Jankowscyna. Rano w aucie. Ta stučka hodzi so przeco za so do rania. Denis Rensel, poslednia ryja. Wosomidzino posiedem ich. Dobranie przyje serbski rozwóz z budyckiego studia.

zaćać mi do posedemych. To je hudźba tež do lochkeho, rańčeho sporta, haj nesmiće so mi. Takie lochke zepiry, gdyż nydom rano staneš, wyrneš išće w spanskim wobliku był z rukami na ścienu, so lochce do pytka kiłknyć. A tak, 10, 15, chyba 20 lochkich zepirów, no to nie jest to najszpatniejsze, aby pytnie czyjżo po niekotrym czasu, krótkim czasu, że to też z wami czynia, zomaczy też dość mocu potem też iżo 12.

0: Serbski ludowy ensembl przeproszuje hižo niekotre lita na wosobitej wieczornej koncerta, a to do smorčanskeho kubłanišća. Leca z tejto serbske noce Szymon Hiduška je na jednej ze słownych próbów pobył a za nas raz do programa posłuchał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Za profesionelne dziwadło, kiż so prawidłownie ze serbskiej kulturu na szelakore właśnie zabiera, jedrze ciężko program na noi stajcz kiż serbsku kulturu niekakwe jeje cywej szerokości wodwyszczuje. Ansamblocy pak su so za pucz rozsudzili, kiż posłużuje so cywej palety serbskie klasiskie hućby, a su tak pisany program sprzyjotowali. Tak zaklinča za publikum dženca a juce večo na przykład znate ludowe spiewy, kiž so ve bole neznati interpretacii predstaja. Ale tiž cele klasisce zanesene ludowe vašnja.

0: W takim programje nie smědža tež dudy pobrachować. Tute so na jednym boku bole folklorystisce zasadža. Na drugim boku pak do nowoobdźěłanjow starych serbskich pěsnjow integruja. Orchester je tež raz cyle sam, bez kora abo rewarju słyšeć. Dyž zaniesu na przykład kompozicije Jana Raupa abo Dita Ranoki, kiž bě wo sebje we Kočebuskim regionje aktivny. A drudy je wie so ta abo tamna modernisza překvapenka. Program je po takim zaušechkiš, chcedža se klasiske zynki našich širokich hučbnych stawiznów odkryć, a snano tu abo tamnu znatu melodiju słyšeć. Zvonka teje hučby, kiš vulki dziel z nas hewak słucha.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
2: Semanieduška je vo serbskich nocach. We Smorčicach rozprawiam. Dzień za jutrzem. Dwie minuty po Bidl Knausem.

Česač mi činu do napo 8. Je autowy dom na Lutorowej Hurce w Kamieńcu leży kietro idylis skowany w małym lesku na kromie tamniejszego miestaczka. Czera je tam Beno Šołta ze słuchomobilom pobył, a jednaczel Tobias Lečbo je jeho do modernego zawoda witał. Po zmienie je nan Achim zawod do GmbH przetworił, a jeden ze sprzystajenych je Serb Filip Pech. Wóni pokazał, po kotrymi wiestotnymi naprawami są na elektroautach na przykład dzieła. Przy inspicjowaniu nosę w osobite szkitne rukajce. A przedpisy, w osobie sztoś wiestotu wokoło e-auto nastupa, są jara wysokie. Ale też na e-kolesa są sobie kamieńcu specjalizowali. Elektromobilita je dżin, a w oblubowaniša ludzio dziwaja na strobotu, a też na pohyb. W obrazy a wideja wopyta we autowym zawodzie je w serbskich rukach, kiż je tam w serbskich rukach namakacze też na naszej FMDR Serbia, a na socjalnych sytrzach, bo taki możecie tam wszemu jeszcze raz zdziechować. W 8 minut do napo 8.

0: na powosemychen.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Za dzieci, kotre szpundu klitu do zakładnej szule, są so strutniskie przepytowania zahajili. O tym informuje strutniski zarad budyckiego okresa. Mnozy starsi są k temu pismu dostali z prostu termin online kniować. Możność, żeby serbscy ryczat salikoka przed szulskie dzieci przepytowała nie w obsty, kaj szło okres na napraszanie zdzieli. Tež serbsko-ryčnu asistencnu pomocnicu za ryčnu podpěru nimaja. V okres může še pod lešim upisanju krotkodobně nazoni tu lekarku za strutniske přepytovania přistajč, s tym je zakonce předpisane a damotne šulske přijímanske přepytovanie zaručene, řeka ze stron zarada. Wokleczanski wjesnanosta Klemens Poltrak je na czaroszym posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady wozywił, że są silne deszcze w juliu na twarniszczu szule wulke szkody zawinili. Pinca był przepławiona a wozywie na typeniu nasta wulka szkoda, dokąd nie tutaj jeszcze przy zamknięte nierdzi sobie też za suszenie używać. Trochowana szkoda przez wodę w uczyni niedzie 350 tysiąc euro. Nietko czeka gmina na posiód zawyszczanie. Piłszym pak planowane dziwa dalej bieża, a czera są nadałki za dalsze twarskie naprawy przepodachu. Za dojezdżowarium jest dreszczanami Lipskom a Łużicu, są od klitusza regionalny łopkat polepszy. Tak mianowana elektrosycz honio wobio są od decembra od debi regio łopospodaria. Zryczenie przedwidzi, że miestrym za zwiski z dreszczan do Wojorec a Koczebusa wiecze czar jezdża. Na silnie używane czarie jest dreszczanami a Lipskom, maja przychodnie dwuposkodowe czaj z wiercymi snami jezdzić, zmija też przydatny wagon za kolesowariu, kajż debi regio zdzieli. Ludowe nakłonnictwo domowina przewiedzie też lica zaso swój projekt Nasza Serbska Knia, bo nietko iż o 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma w przychodnich miesacach knia z 9. majletnikom aj serbsko gimnazja Budyszin nastać. Kajż LND zdzieli holca a holce tun raz pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo to przełożuje proces nastacza knii przez nadziewanie ilustracji, a uratowanie haczki ciszczy. Dzięca dopodnia są kooperacyjski projekt między LND a gimnazjum w auli kubaniszcza w Budyszynie Zai, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za turnier w mnohostronskim miechaniu z początku septembra w Hołkach jest to tylko jechariu a koniu przyzywiło kajsiżo dłowiacnic. Kajs zdzieli przedsetka koniacowo dorostwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa chce w prówaniu klas L niemale 30 sportowców startować. Je to runoczasne hodnoczenie za sakskie mistrzostwa młodych jechariu u 21. Wo titul wojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zweselacje też, tak rzeka z dołastwa, co jest otoś to jechario ze susanych dołastwu. Skulowa, Niesłaczidła, Kamenca a Połcznice przyzywiło. Dormady liczy zaradła ze wiacacz 400 startami. A to one bychło nasze powieszcze, gdyż namakacze na naszej internetowej stronie runy takież na naszej damodnej epki rzeka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słońca dalej swyczy, przy 17 stopniach troszkę częstszy, ale to jeszcze będzie. Uladamy jasne niebio, taktyż najpierw raz w ostanie, potem aj takie od poszyponu, poponu. To są jacero mroczyle przydruża z blakami, maso pochonie w użyce deszczować, a żywe slebro te docpie dżęca maksymalnie 620 stopniu.
0: Przeco hiszcze kiedźbu tam są haczenia z nowym miastem, to są wyslepianskie goli a mokiecami, tam jest on nitko miastem przed bodra hodzinu nie spożo stało.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery mięczyny po napu 8.

Ważny organizatoryski dodawk se do mniejszyno po na po 8. Wszystkim tym, kiedyż chcecie so też w obdzielić menujce to na ewangelskim serbskim puczowaniu, a to we pola jałokec. Menujce je jeszcze dodatk, zo, gdyż menujce so moja jara deszczować przy silnym deszczu, so wszystko hakle 17 godzinach zapocznie we Maciejec Brożni. Mimo toho su pak te wszyscy ci witani, kiż no chce dżas sobu puczować, kiż chce dżas sopak hakle knutonosci przydrużić, albo też program si wobladać, też ci su wutrobnie proszeni. No a jeszcze dalszy pokiuje, sztuś chce so menujce też na bifeju w obdzielić, a niż to swodneho sobu przyniesć, tun może rad lubię tam niż to z doma sprzyjotować, a sobu k bifeje przynoszować. Po takim, wszystko derje zorganizowane w wszystkich nuznych padach też kiba. Zo dobiało sobo proti deszczować potom, kajż su Maciejece jeszcze raz ekstra informowali przy deszczu, przy silnym zapocznie so hakle wszystko na wieczo pieczyć, a to we Maciejec Brożni. Dalsze informacje do dom po przychodniej stuczce 8 inczynu po napu 8 miesięcy.

0: Mienšinu po cywilki nałosom je dobranie przeje serbski rozwoj. Szulske lieto, no a te so je započało pundzelu. A puni Elana su wuczerio, a tej szulerio so bychu do przychodnych miesacu so podali. Dola, dokelż je przemało wuczerio, so po wszym kraju hodziny masywnie skrócza. Krajny zariad za szulu a kubanie spyta tak mienowane minusowe hodziny po taki wupady niekak sprawnie rozdzielić. Przeryznie so we honi wużice ci abo 4 hodziny, abo samo 5 hodzinu tydzieńsce za każdą riadunią po planie szmurnu. Starsi rozprawiachu i żoloni, so niekotre riadunie cyle cywe przedmiety przez miesace z cywa wiacy nie maja. Hudźbu abo informatiku na przykład też na serbskich szulach. A hać również bie wyższa szula we slepom dotal jedna ze słuzaczu ze 100% zaruczeniom hudźby w nowym szulskim lecze dojnt tamnych szulu dziela. Kak tomu, a kak na to reaguje, je szulski nawoda Jan Reho nam powiedał. Monika Gerdesowa rozprawia.
1: Komuż so dere wejdzie? Ma dzielić. Ze slepoho bu jedna wuczoka przesadzena na szulu, kotryś so wele hubieńczo wiedzie. Dalsza kolegina dzie na wumink. Ale co maja dwie riaduni wiatce, dokie su piatym a dziejatym letniku ci paralelki wutworili. To dla fachowu wuczbu mnoich przedmiotach jenoś pół leta wuczuja, abo jednotliwych padach cyle wupadnycz dadza. To pisa Jan Reho w starszyskim liście.
2: Ten hodzinski plan smy my jeżo na końcu zajszło szóstko leta otwarili, a suta bradone, kotrosz maja jenoś od prynie do 5 hodziny uczbu, a to przez cały tydzień. Tam nie są jeszcze wupady sobie zaliczone, ale što jest nastupa te odkadne riadone dziesiątki, a też dziewiątka wona szula, tam je to szo poriadne zaweszczone.
1: Reho na to skiečpnja, zo da byli šulerio kuždu šansu vúžiť cenzuru dostač, šak nemoža pri pouletnem vúčovaniu nešto na pozdišo sunič. Rozhorene džet slepjanského šuleria je rozvosej list pisal, zo ma slepo za příklad za dramatiske položenie zakskih šulov na kraju. A zo vúpade hodžinu šulski šedne džet nutka masívne počežuja. Na šuli spytaja vúrunač a skiča pomoc za samostatne vúknenie.
2: My máme lica za so také väčšie zrčené z digitálnej online platformu, ktorá poskyči spichovanskú učbu. Tam smieža so naši šulori obšizivíč a potom kjeden jeden so spichovač dať v najšelakorejších predmetách. Je to tak, že dostane na šulo jeden dobropis, napríklad 5 hodinu za matematiku alebo 5 hodinu za nemčinu. Može se potom na tudi platforme tam šizivič a prajč, ja bo so chco rade spichovač dač. Máme netko matematice napríklad netko tu na tom téma, a ja mám tam čeže. Potom dojedná so unze s tým učerom na šelaká termína, ktorýž neleža v učenom času a môže praktice se s ním doma vúknič, alebo tiež ve šuli, kajž on to radice.
1: Na voda Jan Reho je s tamnými pedagógami tiež kreatívne ideje pýtal, kak se šuleremi hodžine bez vúčeriu přepričiť, što potom zmysva pôneho činiť.
2: A mô budeme leca v našim zastupnom pláne spýtať hodžine pohyba, zatvoriť, to ríka na šulske sociálne dživača, naša šulská asistentka, alebo tiež ja, alebo studenča. Opunžemo sa s tými šulorami celý jedno raz pučovač do přírody alebo do osy. Sa nadžiamo sa mu tam potom sa s tými šulorami celý inak do rozmovy přinžemo. A ten šulský klíma, ktorý je poprom celé dobro, tiež ešte přes také vece polepšimo.
1: Nimo toho starších přeprošuja se svojskými nametami k celodňovským poskytkám přinošovač. Hej, Wyższa szula slepo niemsko-serbskim szulskim kompleksu so pracuje. Za holce a hulcu to najlepsze zwużadowacie sytuacje zczynić. Ale trajne się tu te rozrysania nie mieli wostać. Szula trzeba w uczeriu.
0: W sytuacji na slepianskiej szuli rozprawia się Monika Gerdesowa. Dziesacz mięczy nudo, semich. Mm.

Se do mjenšinu dowozy mich je někotre wěcy měli so prjedy dočasne hižo připowědžić, zo móli organizatorojo organizować. Mjenujcy, Serbska dekanatna młodźina chce tež lěca zaso, no a so na wulět podać. To dreje je išće kusk kwile po terminie, planowane je to 13. septembra, no hojto je nimale měsac, ale zo móli organizatorojo šitko dere sprzyjotować, a wiedzieli też kilku ludzi młodostnych, co tam w obdzieli. Proszę, hać do pundzele 24. augusta, co proszę online przyzjewić. Zbieraja so też 25 euro popłatka. No hej, tuż lubi zajmcy 24. august je deadline, jeli chcecie ze serbskiej dekanatnej młodzinu. Potom so napuczowanie podać na przykład na čomikovanje po sprebi. Več menšinov dovoz

0: Móžne słowo.
1: Magenta Juri Čornak ze Sněbečic.
2: W dźěćacej knize Pippi Langstrumpf zběra znateje spisowačelki Astrid Lindgren namaka štěhowacu sadu. Kak krásne doby w nebesach być, gdyż one hižo od wonka zakerjane wupadaja. Sem o tym hižo husto rozmyslował, dokaž jako hobijowy fotograf wiem, że ledo ma něšto bóle fotogene hač nebesa. Gdyż je Bóg nam hižo od wonka zakerjane nebesa stworił, kak krásne budu one za nas potom hakle od nucka. Kak pak přihotujme se na věčnosť. Je nam to wonkowne, kaj šćelne dere meče, peneze abo kariéra važniše, hač dušine wusmirene na Boha. Sme po Božej kazni ľubi svoje bližšeho, kaj sebe samo tež opravdže živi. Kujže z nas ma nadživ zotraje jeho žimene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus radošče a z Božja doživi. Tala všojedne, kak stari sme, nichtu z nas neve, što juce bude. Mieli so modlič, kajž Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dny ličič, so bychme mudrošť v útrobe najšli. Prošme tuž Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbyva, mudre vužili, přede s kuždým dňom sme dale a blíže k věčnosti. Neveme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najważniejsze pak, što już dobyli w niebesach wiedzieć je, niebesa są żywene z Bohom, a w tym mieli so hižo na zemi zwuczować.
1: Dobra, Juri Čornak ze Sněbečic, wynadał kwa zamówitości tamniejszej osady. Jedzimy czyn do...

My liczymy do poslednieje dżęsniejszej zromadnieje hodziny od 8 do 9 z Krzysztofem Mikłoszką. W biebym szacze Katarina Szynka-Rajtowa was zdrowi, a też Michał Cysz. Swojski świetka i szwólki szpijalnie to, toż to dożywisz dżęsniejszej dzień w ulkim świecie. Dobre chanie.

0: Policija zdźěli.
1: Zajšły konc tydźenja su paduši z Twarnišća na A4 mjez Kodostofom a Nida Zajfostofom twarsku mašinu pokradnili a tešišće Twarski grad. Škoda učinja vjaca če 10-40 euro. W małym Wielkowie su so paduši do parkuace auta na wojerowskie droze zadobili a z auta pokradnichu baru peneze 100 euro nikak a potem spytachu nieznači so do imbesa zadobić. Dopak so im neporadzi, škoda tam pak učinja 500 euro. W Budyżinie su paduši w nocy na sredu spytali so do dołolowego mobila zadobić, to so im neporadzi przyłszym na parachu škodu 12,000 euro. A wczera rano to smy wam w obkannych pokiewach o tym powiedali, so je pucz mies Nuknicu a Lenom zaszlahane, tam je wczera mienujce bus do rybie zaju, a kaj żyli policja bie boto na puczu a szofer zubi kontrolu nad jezdzidłom, nichtu pak so nie zrani, a bus dobachu fachowce z rybie uczancz.

Přejemy zbožo do Wotrowa. Tam svědčite dźensa minuce Kristina a Bošči Kubašec. Svoj złoty kwasny jubilej. Wiele zboża, wosobie krótu strowotu a dalsze riany zromadne lieta, stej we waszej gratulacji, a to przyja wamaj dżakony dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wiezo tej szitkę wasze nuczki, Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan a Małby Valentin. A przeczam przyzamknu so waju lubie maczeri Maria a Marta, a cyba swójba tak a tak. Wieselimy so dżens na Rianu Dumpańcu, tun złotu kwasnu, a niedzielu potom na wulki kwasny swiedzień. Luba kwasna mać Kristina, wyszcze była dołholietna spiewaka wotruskiego cyrkwińskiego kora, a wobaj staj kwasnaj mandżeskaj swirnaj słuchari serbskiego rozwoza. A nitko so nadźijam, zoso przez hućny postru na dżensniši dżin wieselitaj. Kiš so svirnje lubomaja, kur lipa.

0: Wosaće, to jest moja kubaska. Aby to tola pčółka, sztora nitko.
1: Trichi, podobnie si z ty, ale pčółku spoznajesz na brunkoj tej barbie, a z kerej kulowa tej formie. Pčółki zeżywia so od pruszka k čenju, a jeli tola raz kaunu, zemrija. Wosy są skiery podołajte, żeru też insekty a słodkoście, a może bez problema wiacore razy gaunyć.
0: Dale tu na kubasce jest żółta czona, a skiery podołajte. Potem jedna wosa.
1: Ja mam też iżo napadnęło, że są wosy nydom tu, co jedne hać masz lotruce, jabłko albo pomfrytki. Hać zimne, czopwe, słodkie albo selene, one twórcze są nuc a chce dżar też niżto mieć.
0: Na czym da zależy, że są wosy lice, wosy biewodne?
1: Wina na tym je wiedro. Suchota a horcota minienych tydzieniu je k tomu wiedwa, że kwitki a rostliny nie są lecz o tak dery przetrali. Mienie k czeniu, mienie nektara, a z tym pizzu za wosy. Potek im sedza na naszym lodzie.
0: A czego dla tyś na naszej kobosce? Kotrasz słodka nie je?
1: Poprawom woja wosy mniejsze insekty, na przykład kuntwory. Tole też tych je lica suchoty dla mało. Tak wozmu im potom naszą kobasku.
0: Rady przyjrzym nie mam. Jak se prawie zadarzył, to nie by se wosa zamazała.
1: Na żaden pad plac nic. Wosy mają so szkitać, a są ważne za przyrodu. Nic kaś dziwia łastyczka wokoło so placać. Potom czuje so worożena a kaunie. Nic na nią duć. Przy wydychaniu nastanie wulikowy dioksyd. Tun skutkuje na wosu kajś alarm. A potom... Ała! Stoisz na krótku chwilu pomaje, gdyż ją z wodu napryskacze. Albo używacie wujn citruny, albo też naliku. To wosy czuć nie może. A najważniejsze na końcu, preta członka z blesze, albo nopaszkę pijecie, poladajcie stajnie najpierw, a się co wosa zabudziła.
0: Wiele picie ważne. Wosy biedy szpotujesz. Z nowej kopalskiej sezonu. Zabiera so jutro rano na podrzeczyś.

0: na podźěłaćeś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Wokleczanski wjesnanosta Klemens Poldrak je na čarowszym posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady woziwił, że są silne deszcze w juliu na twarniszczu szule wulke szkody zawinili. Pinca był przepowiedna, a w osobie na typeniu nasta wulka szkoda, dokież nie tutaj jeszcze przyzamknienie, nie chodzi są one za suszenie używać. Trochowana szkoda przez wodu w uczynieniu 350 tysięcy euro. Nietko czeka gmina na posud k zawestrzanie. Przyjuszem pak planowanie dzieła dalej wieża, a czera są nadałki za dalsze twarskie naprawy przepodachu. Za dzieci, które szpundu klitu do zakładnie szule, są so strudniskie przepytowania zahajili. O tym informuje strudniski zarad budyskiego okresa. Mnozy starsi są k tomu pismo dostali z prostu termin online kniowacz. Możność, żeby serbscy ryczaca lekaka przedszulskie dzieci przepytowała nie w obsty, kajż okres na napraszłanie zdzieli. Też serbskie ryczną asystencną pomocnicą za ryczną podpieru nie maja. Wokres może się po dalszym wypisaniu krótkodobnie nazwani tu lekarku za strudniskie przepytowania przystajeć, z tym je zakonce przedpisane a darmotne szulskie przyjmanskie przepytowanie zaruczene, ryka ze stron zariada. Za dojezdżowariu mjez Drježdżanami, Lipskom a Wužicu są od klitusza regionalny wopkat polepszy. Tak mienowana elektrosycz Hornie Wobio są od decembra od DB Regio wopospodaria. Zryczenie przedwidzi, że mjezdrujm za zwiski z Drježdżan do Wojorec a Koczebusa wiecze czar jezdża. Na silnie wużywanie czarje mjez Drježdżanami a Lipskom maja przychodnie dwuposkoduje czaj z wiacy miestnami jezdżić, zmija też przydatny wagon za kolesowariu, DB Regio zdzieli. Ludowe nakłonnictwo domowina przewiedzie tyś lica za swój projekt Nasza serbska knija. Po nietko już o 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma w przychylnych miesacach knija z 9. majlitnikom aj serbsko gimnazja Budyszin nastać. Kajż LND z Dżili, Holce a Holce Tunra spod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Nimo toho przewodzuje proces nastacza knii przez nadziwanie ilustracji a wyrotowanie haczki czyszczy. Dżęca dopełnia so kooperacyjski projekt mjez LND a gimnazjum w auli kubwaniszcza w Budyszinie Zaji, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za turnier w mnohostronskim mieszaniu z początku septembra w Hokach jest so telko jechario a koniu przyzywiło kajsz doło jacnic. Kajsz zdzieli przedsytka koniaceho towarstwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa chce w próbowaniu klasy L niemale cicci sportowco startować. Je to runaczasne hodnoczenie za zakskie mistrzostwa młodych jechario U20, wo titul wojuja miestrujm Marlena Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zweselacje też, tak rzeka z towarstwa, że jest to jeszcze jechario ze susodnych towarstw. Skulowa, Niesłaczidła, Kamenca a Pocznice przyzywiło. Do romady liczy zaradła ze wiacać 400 startami. A to one wiecho, nasze połysce, ki su se docila, doczytali, dobieżeli, a je namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokaza mjestem 19 stopnju, vulada mišče jasne nebjo, tak najprede tež vostanje, po šiponju so pon bročile pšidruža, večo pšeco vjac, a to ma so tež deščovač. Žive slibro te zalize v biju dnja na maksimalnje 26 stopnju denca.
0: Wulce na wužiskich drohach so ničo nestawa, štojš je važne za vas, ja ničo nimam. Tu iš dobru jezbu do džensišeho, do podnja.
1: Serbski rozvoz.
0: Od na počevečech, tam možeš nimale ižo do podnja rec, nic. Sa rano čur stavam. Dobar, nevšenje, serbski rozvoz, vitajte k nam.

Tak małka kajświerska je, tak wulcy wspominaja na swoje prynie na wspomnienie. Mienujcy, zejcy, zwycza 670. jubilej prynieho na wspomnienia sy, a to jutce od popołudnia cjocha, gdyż si prajcie, ja ta sym nidzie takie przeproszenie widział, albo widziała, haj, to je tutun haj, wulkie przeproszenie ze tej słonecznej róży. Kiedyś tam z tej niech Andrea Szpitankowa jako zejczanka też zaspiewam.

0: Sonntag trockner.
1: RBB Serbski program.
2: A ojo Gregor Klim. Wójta witane przy serbskim programie. Ja se wieselim, aż co zase pedla, że szkuli nam takie przysłuchają, że lec przy radio, albo auś, albo przez internet. My jsme w lecherskiej pauze, a brach personala w serbskiej redakcji zawinują, aż nie możemy żyńca tak aktualnie uściwać. Wy słyszysz o toko dla nienta przed produkcją. Przyobrosimy się naszemu bogatemu, rozgłosowemu archiwoju, a prezentujemy wam ubrane muzyku w uściwanie.
1: Serbski program. Serbski program. Koncert.
2: Žinca bezpětujeme zgromadný koncert Korovo Vůžica a serskýho ludového ansambla, ako jo se vedme 17. septembra 2017 v Nímské církvi v Chošibusu. Koncert jo stojí pod motom Vokálna muzika přes stoliša. Net na zachopenku koncerta zazní jo zpív Horký dole s oratoriuma Žní Korle Augusta Kocore, potom ludové spiv ale níži. Obe korje spívate nent skromadně na klavírie krajo Sojong Kim, přes ten dalšný program věžo vás Marion Štencelova.

Koła Łužyca a koła Serskiego Ludowego Ensembla. Z tej skłosowej spił Holki Dowy z oratorioma Žnje Korle Augusta Kocora, potom ludowy spił Ale niži, jo niži. W dalšnym želu koncerta jochoše buski koła Łužyca z skłosow serske a druge słowjańske ludowe spiwy.

Słyšali sćo žije koncerta, kotorež joko Łužica pod napjedowanjem Lubiny Žurec Pukačowje ugetował. Zazneli su serske a druge słowjańske ludowe spiwy. Na akordionie grała Karola Obšat, na violinoma Lubina Žurec Pukačowa a Juri Seifert, promezu a fujaru grał Jaroslav Pukač, a dudałku teke kórowa wietnica Lubina Žurec Pukačowa. Sledujo nynto dalšne žije koncerta. Zazneju kompozicija Jana Bulanka, Misa Zorabika, kompozicija Antona Brucknera, Ave Maria, kompozicija Roberta Remseja, Sleep Fleshly Birth, a morowski ludowy spiw Beži voda beži po obšiewaniu Jurija Winaria. Spiwa kór serskiego ludowego ansambla pod wumiowskim nawiedowaniem Andreasa Papsta.

Zdźo słyšali sobu najprasze koncerta z wokalnju muziku přes Stoliša, kotorež jo był 17. septembra leta 2017 w Němskej cerkwi w Chošebusu. Kor serskiego ludowego ansambla z Budyšina pod nawiedowaniem Andreasa Pabsta a kor Łužica z Chošebusa pod nawiedowaniem Lubiny Žuric-Pukačowej jest z głosowej serskie a mjazenarodne, przeważnie słowiańskie twórby wokalnej muziki ze starych dobu. Instrumentalisty są byli przy klawierie Sojong Kim, na violonoma Lubina Žuric-Pukačowa a Jürgen Seifert, na akordeonie Karola Obšat, dudawku tak jak Lubina Žuric-Pukačowa a brumezu a fujewu Jaroslav Pukač. Techniski stemiwe je nagrawanie na starosti Ralf Renzel a Ralf Lehmann z Chošebuskiego studia RBB, redakciju jomiewa Marion Stenzelowa.